kwirero kuraba mu buzima ko iyo migisha uronse idahava iheza ngo ikubere imitego canke ibigeragezo bishobora kukubuza gushika kugirana imigenderanire myiza n'Imana. Imana igwezagira kugira ngo urushirizeho kuroranirwa, wirinde rero gutwagwa n'ibyo Imana igwezagije ngo bihave bikubera imitego.

0: Halo.
1: Mauro neza ni sinzira Fredy.
0: Amahoro.
1: Iriweza kwa dagashitsa.
0: Yego.
1: Uko bisanzwe ni miteranga mu kigoro we mukundo.
0: Haze mitera.
1: Imaze mu jango wawo sati bibatende neza.
0: Yego.
1: Asha wanje ni bondo byanje mukuru wanje ntangamo na mama na papa tarakukeza.
0: Mhm.
1: Askari kuyumba Pascal mu kibito kitsinuzwe imana cyo mu bitara cyiza mu ndena akagukeza.
0: Mhm.
1: Masabu kumuganda yige ngitanga ibizo irangira nk'ishimana bira mu kwingo mashina muzika ibizira sadu sireka aho mana jampuri ka ma jampuri kumuganda ka ruke
0: Mhm.
1: Jampuri mu kigazi Matias ngifundiza se pimato rijani mu kwiko riko de munya wi padi bikaraje cyo ntari bibagiwe.
0: Yego.
1: Nyepe kwibumba sagu ikanyo ifeshe ngo maru bone cyo se n'ici bitose kisantre parisane mushe kwa tibitana kwibagiwe.
0: Mhm.
1: Ikandangize kuri Terence na Ziburi ni murune gatibita nayo gesa murakoze mukundo.
0: Bagushimiye cyane mita.
1: Yego, igikwanje tuyanje.
0: Yego.